jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto,

I do sing, it's part of my life.

decorating.

Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu.

0: wietrząt rakę. Biały, czarny i czerwony zawisł chyba podstawiony.
1: Biały, czarny i czerwony zawisł chyba podstawiony.

Ciekawe, jest możliwe, nuncjuszacie i bal. Fleta przyjdzie z żoną, piękna Miki, Henio Kat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Prehistoryczne budowle. Województwo małopolskie, Maszkowice. To, co tam odkryto, to najprawdopodobniej prasłowiańskie, a wręcz dosłownie prapolskie starożytne budowle. Pochodzą być może nawet z okolic 2000 roku przed naszą erą i są najstarszą osadą odnalezioną na ziemiach polskich. Jednak zacznijmy od początku. Na terenie Góry Zandryma w Maszkowicach od lat prowadzone są badania archeologiczne, jednak jeszcze do niedawna uważano, że najstarsze ślady człowieka na tamtym rejonie pochodzą z okolic bezpośrednio przed Chrystusem, czyli od około 1000 roku do 50 roku przed naszą erą. Jednak w 2010 roku dokopano się głębiej i znaleziono ślady osady co najmniej kilkaset lat starszej. Znaleziono na terenie góry mnóstwo kamieni, a wszystkie one wchodzą w skład budowli z tego okresu. Były one ręcznie łupane przez osadników. Składały się one na mur obronny, bramę i basztę. Z całej Europy Środkowej znanych jest najwyżej kilkanaście tak wcześnie datowanych stanowisk, które posiadają mniej lub lepiej zachowane kamienne fortyfikacje. Osada była zamieszkiwana przez około 200 osób przez okres być może nawet 500 lat, a założona została być może nawet 4000 lat temu.

siebie idą ludzie, tacy sami, spokój.

ludzie w nocy śpią. Wydaje się, że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle, nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak pisze pewien internauta, właśnie spróbowałem Uber Eats. Jedzenie przyjechało z 45-minutowym opóźnieniem. W ramach zadośćuczynienia otrzymałem $10 rabatu na kolejne zamówienie. Wszystko spoko? Problem w tym, że rabat był ważny tylko przez kolejne 7 godzin i tylko od $30.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. No to wiecie, że to są płyty, które moim zdaniem są znaczące w historii polskiej muzyki rockowej. Dziś mam zamiar przedstawić wam płytę grupy Brygada Kryzys. Płyta nazywa się Kosmopolis. Jest to drugi studyjny album zespołu wydany przez Kamiling Company, nie wiem jak to nazwać, w 1992 roku. W 2000 roku wytwórnia AAMTJ i Megachat dokonały reedycji materiału na CD, pomijając przy tym utwór Naokoło wieży. Na okładce znajduje się reprodukcja drugiej wersji obrazu Petera Bruegela, wieża Babel, zwanej Małą Wieżą Babel. Płyta nagrywana była w okresie od października 1991 do sierpnia 1992 w Izabelinie. Studio remiksami zajął się Robert Brylewski, a remasteringiem na potrzeby ponownego wydania Staszek Bokowy. Nad opracowaniem graficznym albumu skupili się Witold Popiel oraz Anna Stępniak. 10 lat oczekiwania na drugi i ostatni, zarazem pełnoprawny album Brygady Kryzys przynosi zupę z muchami, z czego zupa jest dość smaczna, natomiast ilość much kompletnie nie do przyjęcia. Historia zna niewiele udanych pozycji, zawierających więcej niż 10 utworów. Od lat upieram się, że przedawkowanie liczby tracków prowadzi do konsekwencji niezbyt dobrych, w czym celował swego czasu na solowych płytach Kazik Staszewski, upychając w nich bezrefleksyjnie każdy stęk i jęk wydany z siebie w studiu nagraniowym. Lipiński i Brylewski Kazika w tej konkurencji wprawdzie nie prześcigają, ale na własne życzenie kastrują album z potencjału legendarności, która w odróżnieniu od słynnego debiutu była w zasięgu. Trudno mieć bowiem wątpliwości, że dzieją się na Kosmopolis rzeczy doborowe. Psychodeliczny Subway Train, nawołujący poprzez dekady świetnego Traveling Stranger z czarnych lat, romantyczno-hipisowski hymn To co czujesz, czy nareszcie błyskotliwe punkowe blitzkriegi pokroju Rządzi ksiądz, czy Wojny, w których słychać i Brygadę, i Kryzys, a środowiskowe nawijki o Babilonie i mentalnej niewoli grzmią tak, jak należy. Cóż jednak z tego, skoro na każdą zacność przypada półtorej nijakości. Repertuar bezpłciowych dubów wzbogaciła bowiem Brygada o niespotykane dotychczas etnoparchy I Need You, What to Do to Be True i psychognioty Water Cosmopolis, dorzucając do nich dźwiękowy styropian Jazz Brigade, Take My Dub, Backtrain. Szkoda, żegna się ze studiem nagraniowym Brygada Kryzys w stylu nonszalanckim, marnując pomimo niesamowitego rozwoju na przestrzeni lat potężny potencjał materiału i zawodząc na wyłączny skutek grzechów własnych. 3,5 punkta na 5 ja bym dał. A to była recenzja. To była recenzja płyty dokonana przez, nie mogę sobie doczytać. Nieważne, może jak znajdę kiedyś, to wam powiem. Ja w większości zgadzam się z tą notą, że płyta jest szalenie nierówna i tak jak mówię, przeplatana znakomitymi rzeczami, ale jakże znacząca dla historii polskiej muzyki. Bo płyta jest bardzo znacząca, a takie płyty tutaj prezentujemy. Oto lista utworów. Subway Train, Too Much, Rządzi ksiądz, Nie daj się, I need you, Ty i tylko ty, To co czujesz, What to do to be true, Water, Fuck, Naokoło wieży, Wojna, Age of Iron, Jazz Brigade, Cosmopolis, Take my hand, Take my dub, Ten drugi dub i Back Train. Personel to Tomek Lipiński, gitara, wokal, instrumenty perkusyjne, Robert Blewski, muzyka, gitara, wokal, klawisze, instrumenty perkusyjne, cytra, Irek Wereński, muzyka, gitara basowa, Piotr Żyżelewicz, muzyka, perkusja, Włodzimierz Kiniorski, saksofon, Aleksander Korecki, saksofon, Vivian Curaso, wokal. No i tyle. No to posłuchajmy sobie w takim razie płyty Brygada Kryzys, rok 1992, Kosmopolis. Szalenie nierówna płyta, ale jakże ważna dla polskiej fonografii.

0: Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych!
1: Bez granic, bez nacji!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez
1: nacji!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Żółta flota. Była to grupa 15 statków, która na 8 lat od czerwca 1967 do maja 1975 została uwięziona na Wielkim Jeziorze Gorzkim w Egipcie z powodu zablokowania kanału Suezkiego w czasie konfliktu w 1967 roku pomiędzy Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią. W czerwcu 1967 15 statków płynęło na północ przez kanał Suezki, kiedy rozpoczął się konflikt zbrojny. Sam konflikt trwał co prawda 6 dni, ale skazał załogi statków na 8 lat oddalenia od ojczyzn i rodzin. Egipt, próbując sparaliżować izraelską gospodarkę, podjął działania mające na celu blokadę kanału. Zatkano go setkami ton materiałów wybuchowych i gruzem powstałym podczas walk. Niektóre zatopione statki odcięły jedną z jednostek SS Observer od pozostałych statków, przez co musiała ona zakotwiczyć w jeziorze Timasz. Pozostałych 14 statków zostało zmuszonych do zakotwiczenia w najszerszej części kanału Suezkiego, Wielkim Jeziorze Gorzkim. W październiku 1967 roku oficerowie i załogi wszystkich 14 statków zajmowali się podstawowymi czynnościami konserwacyjnymi. Jednostki kręciły się bez celu po Wielkim Jeziorze Gorzkim, starając się utrzymać silniki w należytej kondycji, by w końcu spotkać się na MS Malempus i założyć nieoficjalną mikronację, Stowarzyszenie Wielkiego Jeziora Gorzkiego, która zapewniała wzajemne wsparcie. Członkowie załóg regularnie spotykali się na pokładach swoich statków, organizowali imprezy towarzyskie, założyli klub żeglarski i organizowali Igrzyska Olimpijskie Jeziora Gorzkiego jako uzupełnienie letnich Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Nazwali się Żółtą Flotą jako nawiązanie do nawiewanego przez wiatr pustynnego piasku, który zalegał na ich pokładach. Każdy statek przyjął na siebie pewne obowiązki, aby cała społeczność jakoś funkcjonowała. Dwa polskie frachtowce służyły jako poczta. Największy statek brytyjski organizował mecze w piłkę nożną i wyścigi łodzi ratunkowych. Bułgarski MS Wasil Lewski służył jako kino. Szwedzki statek MS Kilara posiadał basen. Na jednym ze statków działał też szpital. W niedzielę na niemieckim statku Norwind organizowane były nabożeństwa, ale według kapitana jednej z amerykańskich jednostek przypominały one bardziej imprezy rozrywkowe.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Porucznik Wiśniewski przedstawia do raportu służbowego szeregowego Kowalskiego za systematyczne naruszanie dyscypliny wojskowej i wielokrotne samowolne oddalenie.
2: Obywatelu majorze, szeregowy Kowalski melduje się do raportu służbowego za kolejne samowolne oddalenie się z jednostki.
3: Tył, zwrot. Pułk, baczność.
1: Biorąc pod uwagę wielokrotne samowolne oddalenia i brak poprawy pomimo wielu kar za ostatnie samowolne oddalenie na przeciąg 6 dni karzę szeregowego Kowalskiego 2-miesięczną służbą w oddziale dyscyplinarnym. Pułk, spocznij!
4: Uważam, że w jednostce, w której służę, w Żeganiu po prostu dowódca pułku zrobił coś takiego jak pokazówkę, bo znam kolegów, którzy mieli po 8 dni samowolnego oddalenia i to nie raz. Był też kolega w stopniu kapitana, który za 6 dni samowolnego oddalenia został tylko zdegradowany. Jestem zdania, że było to, jest to związane z tym, że po prostu w pułku był przekroczony limit samowolnych oddaleń, nadużywanie alkoholu ze strony żołnierzy i właściwie to na mnie się odbiło. To można powiedzieć, że to była pokazówka, tylko nie ja tak sądzę, bo i dużo kadry zawodowej u mnie w jednostce.
5: Krążył o Orzeszu pewien mit, że tutaj jest kaźnia dla żołnierzy, że właściwie tu wiadomo, że wszyscy przychodzimy tu za karę, ale ta kara po prostu odbije się na naszym zdrowiu. Dostaniemy tak po prostu taki wycisk, że zapomnimy, jak się nazywamy. Taki mit w ogóle krążył o Orzeszu. Strasznie się bałem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa. Potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

walking, walking, walking, walking, walking, walking, walking.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ponte Vecchio, Włochy. To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano niewielkie budynki nad dwiema skrajnymi arkadami. Na moście zawsze gościły sklepy i kupcy, którzy wystawiali swoje towary na stołach przed lokalami po uzyskaniu zgody burmistrza.

Psy były następnie krzyżowane z lokalnymi rasami, co doprowadziło do powstania pierwszych pakistańskich bulterierów. Niewielu hodowców wie, że ta rasa Bully Kutta pozostała czysta i niezmieniona od czasów starożytnych. Wielu kwestionuje jednak pochodzenie i historię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia rasy, popularność Bully Kutta w ojczyźnie jest nadal bardzo duża. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze psy bojowe, hodowcy próbują udoskonalić rasę. Pakistańskie bull terriery mierzą średnio od 50 do 66 cm w kłębie, są zatem zaliczane do grupy psów dużych. Ważą średnio 35-45 kg. Teriery są często nieufne wobec obcych, mają silny instynkt terytorialny i zawsze staną w obronie swojego właściciela. Są doskonałymi, uważnymi stróżami.

Peel Sessions. Peel Sessions.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Pani Jaiji Petit włożyła bardzo wiele energii w zorganizowanie delegacji kobiet, która miała się udać do wicekróla. W liczbie delegatek w Bombaju przypominam sobie nazwisko Lady Tata oraz nieżyjącej już Dilzat Begum. Delegacja odniosła wielki sukces, a odpowiedź wicekróla brzmiała pomyślnie. Odwiedziłem również Karachi, Kalkutę i wiele innych miejscowości. Wszędzie odbywały się doskonale zorganizowane wiece, na których panował ogromny entuzjazm. Rozpoczynając kampanię agitacyjną, nie spodziewałem się czegoś podobnego. W tym okresie przywykłem podróżować samotnie i w związku z tym spotykały mnie niezwykłe przygody. Agenci policyjni nie odstępowali mnie na krok. Wobec tego jednak, że nie miałem przed nimi nic do ukrywania, nie byli zbyt uciążliwi dla mnie, a ja również nie przysparzałem im kłopotów. Na szczęście nie otrzymałem jeszcze wtedy godności Mahatma, chociaż to słowo wykrzykiwali wszędzie ludzie, którzy mnie znali. Zdarzyło się jednak, że na kilku stacjach agenci policyjni nie dawali mi spokoju, pytając mnie raz po raz o bilety kolejowe i zapisując ich numery. Odpowiadałem im chętnie na zadawane pytania. Jadący wraz ze mną pasażerowie brali mnie za sadhu lub za fakira. Kiedy jednak spostrzegli, że na każdej kolejnej stacji spotykają mnie przykrości, wzburzyło ich to i zwymyślali agentów, mówiąc: dlaczego dokuczacie bez powodu temu biednemu sadhu? Nie pokazuj tym łajdakom swego biletu, namawiali mnie. Odrzekłem im możliwie najuprzejmiej: okazywanie biletu nie sprawia mi najmniejszej trudności. Oni jedynie wykonują to, co do nich należy. Ta odpowiedź nie zadowoliła jednak moich towarzyszy podróży, którzy okazywali mi coraz większe współczucie i energicznie protestowali przeciwko tak niegodziwemu traktowaniu Bogu ducha winnego człowieka. Ale agenci to drobnostka. Prawdziwy kłopot sprawiało podróżowanie trzecią klasą. Najgorszy wypadek przytrafił mi się pomiędzy Lahore a Delhi. Jechałem do Kalkuty z Karachi przez Lahore, gdzie miałem się przesiąść do innego pociągu. Nie sposób było znaleźć miejsce w wagonie. Pociąg był przepełniony, a ci, którym udało się wejść do wagonu, musieli to zrobić przy użyciu siły, często włażąc przez okna, gdyż drzwi były zamknięte. Miałem przybyć do Kalkuty w określonym dniu, na który został wyznaczony wiec, i gdybym się nie dostał do tego pociągu, nie mógłbym przybyć na czas. Straciłem już niemal wszelką nadzieję dostania się do pociągu. Nigdzie nie chciano mnie wpuścić, kiedy oto naraz pewien tragarz kolejowy, widząc, w jakiej znalazłem się biedzie, podszedł do mnie, mówiąc: daj mi 12 an, to ci znajdę miejsce. Dobrze, odpowiedziałem, dostaniecie 12 an, jeżeli mi je znajdziecie. Młodzieniec obszedł wszystkie wagony, zapytując pasażerów, czy nie ma gdzie wolnego miejsca, ale nikt nie zwracał na niego uwagi. Pociąg miał ruszyć za chwilę, kiedy pasażerowie powiedzieli do niego: nie ma tu miejsca, ale postaraj się go wepchnąć, jeżeli chcesz. Będzie jednak musiał stać. Zgoda, odrzekł tragarz. Ja również zgodziłem się skwapliwie i tragarz wepchnął mnie przez okno do wagonu. W ten sposób dostałem się do wagonu, a tragarz zarobił swoich 12 an. Jazda nocą była nie do zniesienia. Pasażerowie siedzieli, gdzie się dało. Ja stałem 2 godziny, trzymając się łańcuszka zawieszonego na górnej ławce. Od czasu do czasu któryś z pasażerów zwracał się do mnie z pytaniem: dlaczego nie siadacie, człowieku? Odpowiadałem im, że nie ma przecież miejsca. Oni zaś udawali, że nie mogą ścierpieć, bym cały czas stał, chociaż sami leżeli wyciągnięci na górnych ławkach. Nie przestawali mi dokuczać, a ja nie przestawałem odpowiadać im najuprzejmiej, aż wreszcie się uspokoili. Ktoś zapytał, jak się nazywam, a kiedy powiedziałem, kim jestem, zawstydzili się, zaczęli mnie przepraszać i zwolnili mi miejsce, bym usiadł. Moja cierpliwość została więc wynagrodzona. Byłem śmiertelnie zmęczony, kręciło mi się w głowie. Wszechmogący zesłał mi pomoc w chwili, kiedy jej najbardziej potrzebowałem. W ten sposób jakoś dobrnąłem do Deli, a stamtąd do Kalkuty. Maharadża z Kasim Bazaru, który przewodniczył na wiecu, udzielił mi gościny u siebie. Podobnie jak w Karachi, wiec odbył się w atmosferze nieopisanego entuzjazmu. Byli na nim obecni liczni Anglicy. Zanim nadszedł dzień 31 lipca, rząd ogłosił, iż kontraktowa emigracja z Indii została zniesiona. W 1894 roku zredagowałem pierwszą petycję protestującą przeciwko temu systemowi, wierząc niezbicie, że to ma wpół niewolnictwo, jak zwykł mówić o nim sir W. W. Hunter. Skończy się pewnego dnia. Liczba osób, które były mi pomocne w rozpoczętej w 1894 roku agitacji na rzecz zniesienia tego systemu, jest pokaźna. Muszę jednak stwierdzić, że do osiągnięcia celu naszej akcji w głównej mierze przyczyniła się potencjalna Satyagraha. Pragnących dowiedzieć się bliższych szczegółów o samej kampanii oraz o osobach, które brały w niej udział, odsyłam do mojej książki pod tytułem Satyagraha w Afryce Południowej. Plama z indygo. Champaran jest państewkiem należącym do króla Janaki. Dziś pełno tu plantacji mango. Natomiast do 1917 roku Champaran był krainą indyga. Dzierżawców w Champaranie miejscowe prawo zmuszało do obsiewania 1/3 z każdych 20 akrów indygiem na rzecz plantatora. System ten był znany pod nazwą Tinkatia, gdyż 3 kata z każdych 20 części, stanowiących każda 1 akr, miały być użyte pod uprawę indyga. Muszę przyznać, że w owym czasie nawet nie znałem nazwy Champaran, nie mówiąc już o tym, że nie wiedziałem, gdzie się ten kraj znajduje. O istnieniu zaś plantacji indyga wiedziałem jeszcze mniej. Widywałem wprawdzie paczki indyga, lecz nie przypuszczałem, że ono rośnie i że jest przetwarzane w Champaranie kosztem niezmiernego wysiłku tysięcy rolników. Rajkumar Shukla był jednym z tych, którzy uginali się pod tym jarzmem i gorąco zapragnął zmyć plamę indyga dla dobra tysięcy swych współbraci, którzy znosili cierpienia podobne do tych, które on sam musiał znosić. Człowiek ten zatrzymał mnie w Lucknow, dokąd udałem się w 1916 roku na kongres. Wakil Babu opowie wam wszystko o naszej niedoli, rzekł do mnie, nalegając, bym się udał do Champaranu. Wakil Babu, obrońca sądowy, był owym brać Kishore, Prasadem, który został później moim bardzo cennym współpracownikiem w Champaranie i który jest duszą całej społecznej akcji w Bihars. Rajkumar Shukla przyprowadził go do mego namiotu. Był ubrany w czarny, alpagowy aczkan, surdut oraz spodnie. Nie zrobił wtedy na mnie żadnego wrażenia. Wziąłem go za zwykłego adwokacinę, który wykorzystuje naiwnych rolników. Dowiedziawszy się od niego pewnych rzeczy o Champaranie, odpowiedziałem zgodnie z moim zwyczajem. Nie wypowiadam swojego poglądu, zanim się własnymi oczami nie przyjrzę ich warunkom życia. Proszę złożyć odpowiedni wniosek do kongresu i zostawić mnie na razie w spokoju. Rajkumar Shukla liczył na pewną pomoc ze strony kongresu. Brać Kishore Babu przedłożył kongresowi rezolucję wyrażającą współczucie dla ludności Champaranu. Została ona uchwalona jednogłośnie. Rajkumar Shukla był wprawdzie zadowolony, ale to nie wystarczało, by go zaspokoić. Chciał, abym osobiście przybył do Champaranu i naocznie przekonał się o niedoli miejscowych wieśniaków. Powiedziałem mu, że włączę Champaran do objazdu, którego zamierzam dokonać, i poświęcę mu jeden lub dwa dni. Jeden dzień najzupełniej wystarczy, odrzekł. Zobaczycie wszystko własnymi oczami. Z Lucknow udałem się do Cawnpore. Rajkumar Shukla mi towarzyszył. Champaran leży niedaleko. Poświęćcie mu jeden dzień, nie przestawał nalegać. Musicie mi tym razem wybaczyć, obiecuję, że tu jeszcze przyjadę, odpowiedziałem, okłamując sam siebie. Wróciłem do aśramu. Wszędobylski Rajkumar był już tam. Proszę, ustalcie dzień, zwrócił się do mnie. Dobrze, odpowiedziałem. Mam być tego a tego dnia w Kalkucie. Spotkamy się tam i zabierzecie mnie ze sobą. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, dokąd mam się udać, co mam przedsięwziąć i co mam zobaczyć. Zanim przybyłem do miejsca zamieszkania Bhupen Babu w Kalkucie, Rajkumar Shukla już się tam znalazł i zainstalował. Tą drogą ten niewykształcony, mało rozwinięty, lecz przedsiębiorczy wieśniak zdołał mnie dla siebie zjednać. Na początku 1917 roku wyjechaliśmy z Kalkuty do Champaranu. Wyglądem przypominaliśmy dwóch wieśniaków. Nie wiedziałem nawet, jakim pociągiem mamy tam pojechać. Rajkumar wpakował mnie do pociągu. Wyjechaliśmy razem i nad ranem przybyliśmy do Patny. Był to pierwszy mój przyjazd do Patny. Nie miałem tam ani przyjaciela, ani znajomego, u którego mógłbym się zatrzymać. Przyszło mi wtedy na myśl, że zwykły wieśniak, jakim był Rajkumar Shukla, powinien chyba mieć jakieś znajomości w takim miasteczku jak Patna. Poznałem go nieco bliżej podczas wspólnej podróży, a kiedy przybyliśmy do Patny, nie miałem już żadnych złudzeń co do jego osoby. Był to człowiek absolutnie nieorientujący się w sytuacji. Owi obrońcy sądowi, których uważał za swoich przyjaciół, wcale nimi nie byli. Biednego Rajkumara traktowali mniej więcej jak swojego lokaja. Różnice, jakie dzielą tego typu wieśniaków od ich obrońców sądowych, są równie bezgraniczne jak wody wezbranego Gangesu. Rajkumar Shukla zaprowadził mnie do domu zamieszkiwanego w Patnie przez Rajendra Babu, który w owym czasie wyjechał do Puri czy gdzie indziej, nie pamiętam już dokładnie. W letniej willi znajdowali się dwaj służący, którzy nie zwrócili na nas żadnej uwagi. Zabrałem ze sobą coś niecoś do jedzenia. Miałem ochotę na daktyle, które mój towarzysz kupił dla mnie na rynku. W Biharze surowo przestrzegano przepisu niedotykalności. Nie wolno mi było nabrać wody ze studni, z której korzystali ci służący, a wobec tego, że oni nie wiedzieli, do jakiej należę kasty, zachodziła obawa, że kropla wody z mojego wiadra zanieczyści ich studnie. Rajkumar powiedział mi, abym skorzystał z ustępu mieszczącego się w domu, natomiast owi służący czym prędzej skierowali mnie do znajdującego się poza domem. Wszystko to nie było dla mnie niespodzianką i nie gniewało mnie, gdyż byłem przyzwyczajony do podobnych rzeczy. Służba spełniała swój obowiązek i to, czego ich zdaniem wymagałby od nich Rajendra Babu. Wszystkie te dość zresztą zabawne wydarzenia wzmogły wprawdzie mój szacunek dla Rajkumara Shukli, ale jednocześnie pozwoliły mi poznać go bliżej. Wiedziałem, że nie mogę liczyć na niego i że muszę ująć cugle we własne ręce.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które umożliwiało im opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych i obserwowania życia morskiego w innych, niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii zamieszkania pod wodą. Biolodzy Bruce Centrelle i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku w Jules Undersea Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na Ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych, wszystkie dostępne są w internecie, na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zabójca ze złotego stanu. Joseph James DeAngelo Jr. Przez ponad 10 lat snuł plany w amerykańskim stanie Kalifornia. W latach 70. i 80. zabił kilkanaście osób. Dopiero 4 dekady później 74-letni mężczyzna został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Przez prawie 20 lat DeAngelo przemierzał nocą przedmieścia Kalifornii, mordując niczego nie podejrzewających mieszkańców. Używał noży, pistoletów, lin i sznurowadeł. DeAngelo napadał na pary, związywał mężów i gwałcił ich żony. Przed zabiciem swoich ofiar zawsze długo i brutalnie je dręczył. Zwykle przebywał na miejscu zbrodni jeszcze przez jakiś czas, częstował się jedzeniem z lodówki, w ten sposób pozostawiał ogromną liczbę śladów DNA. Właśnie to stało się jego zgubą. Policja szukała informacji genetycznych na platformach do badań genealogicznych. Tam natknęła się na informacje od krewnych zabójcy ze złotego stanu. Mieszkał z jedną ze swoich córek, dopóki policja nie uznała go winnym przestępstw. Po ponad 40 latach krewni ofiar wreszcie doczekali się długo wyczekiwanej sprawiedliwości. DeAngelo ostatecznie został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie taką sytuację. Obserwujesz eksperymenty i jesteś absolutnie pewien ich wyniku. Wszystko jest jasne, wszystko jest zrozumiałe. Ale w tym samym momencie ktoś inny, stojący nieco z boku, opisuje to samo wydarzenie w zupełnie inny sposób. Jakby przed jego oczami rozgrywała się zupełnie inna rzeczywistość. Paradoks przyjaciela Wignera to nie tylko filozoficzna zagadka. To jedno z najbardziej przerażających wyzwań, jakie mechanika kwantowa rzuciła ludzkości. W 1961 roku wielki fizyk Eugene Wigner zaproponował eksperyment myślowy, który sprawia, że włosy stają dęba. Czy rzeczywistość może zależeć od tego, kto ją obserwuje? A jeśli tak, to gdzie leży granica między obiektywnym faktem a osobistą percepcją? Dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, ta dziwna idea nie jest już tylko teoretyczną zagadką. Współcześni fizycy postanowili przeprowadzić eksperymenty, które sprawdzają paradoks w praktyce, a wyniki są przerażająco jednoznaczne. To, co zwykle nazywamy obiektywną rzeczywistością, może być jedynie iluzją stworzoną przez sam akt obserwacji. Ale jeśli nie ma faktów, które są takie same dla wszystkich, to kim jesteśmy w takim świecie? Ludźmi trzymającymi się iluzorycznych obrazów lub twórcami własnej rzeczywistości, którzy nie zdając sobie z tego sprawy, jednym spojrzeniem tkają tkankę wszechświata. Polub ten post, jeśli jesteś gotowy rzucić wyzwanie rzeczywistości. Następnie zasubskrybuj i kliknij dzwonek, aby dołączyć do naszej misji. Zagłębiamy się w dowody, abyś zawsze jako pierwszy dowiedział się o kolejnych odkryciach. W połowie XX wieku mechanika kwantowa dostarczyła ludzkości już wiele niesamowitych odkryć. Od tunelowania elektronów, po paradoksalne zachowanie fotonów. Jednak im głębiej naukowcy próbowali zrozumieć jej podstawy, tym częściej napotykali przerażające pytania. Jednym z nich było, co dokładnie powoduje, że układ kwantowy wybiera jeden ze swoich stanów i manifestuje się w naszym świecie znanych faktów. Eugene Wigner, wybitny fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla, wysunął radykalną hipotezę. W swoim słynnym artykule z 1961 roku wyraził pogląd, że załamanie funkcji falowej następuje tylko wtedy, gdy w grę wchodzi świadomość. Co to oznaczało? W fizyce kwantowej cząstki przed pomiarem istnieją w tzw. superpozycji. Znajdują się one jednocześnie w kilku możliwych stanach, jednak podczas obserwacji wybierają jeden z nich. Przed Wignerem uważano, że rolę obserwatora pełni samo urządzenie. Detektor, klisza fotograficzna lub dowolny obiekt fizyczny, który rejestruje wynik. Jednak Wigner twierdził, że to nie technologia, ale umysł ma znaczenie. Jego zdaniem to ludzka świadomość była ostateczną i decydującą instancją, która zmuszała układ kwantowy do dokonania wyboru. Stwierdzenie to brzmiało niemal bluźnierczo dla ówczesnych fizyków realistów, ponieważ skutecznie zrównywało ludzki umysł z fundamentalną siłą natury, stawiając go na równi z grawitacją lub elektromagnetyzmem. Wigner jednak rozumował inaczej. Jeśli włączymy świadomość do równania fizyki, niemożliwe staje się wyjaśnienie samego zjawiska załamania. Aby zilustrować swój punkt widzenia, zaproponował eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że jego przyjaciel znajduje się w laboratorium i mierzy stan cząstki kwantowej. Dla jego przyjaciela wynik pomiaru jest absolutnie realny. Widzi go w tej chwili. Jednak sam Wigner, stojący na zewnątrz, może postrzegać swojego przyjaciela i mierzone układy jako jedną całość, nadal znajdującą się w superpozycji. Tworzy to dziwną sytuację. Dla jednego obserwatora zdarzenie już miało miejsce, ale dla drugiego jeszcze nie nastąpiło. Dopiero gdy Wigner zapyta swojego przyjaciela o wynik i usłyszy go, funkcja falowa ostatecznie ulegnie załamaniu. Idea ta wywołała głębokie pytania. Jeśli świadomość naprawdę odgrywa taką rolę, to obiektywna rzeczywistość niezależna od nas po prostu nie istnieje. Świat okazuje się być czymś w rodzaju spektaklu, który rozgrywa się tylko wtedy, gdy jest publiczność. Ale co z resztą wszechświata? odległe galaktyki i miliardy wydarzeń, których nikt nie obserwuje? Czy one również znajdują się w stanie niepewności, dopóki ktoś ich nie zobaczy? Hipoteza Wignera wywołała ogromny oddźwięk. Dla niektórych stała się inspirującym impulsem do nowych pomysłów na temat interakcji umysłu i materii. Dla innych była symbolem tego, jak niebezpieczne jest mieszanie fizyki z metafizyką. Wielu naukowców odrzuciło tę ideę, argumentując, że świadomość nie powinna być uwzględniana w równaniu fizycznym. Jedno było jednak jasne. Wigner jako pierwszy poważnie wykazał, że świadomości nie można po prostu usunąć z równania obserwacji. I chociaż sam Wigner później złagodził swoje stanowisko, częściowo odchodząc od radykalnej idei, że świadomość powoduje załamanie, jego eksperyment myślowy pozostał w historii jako jedna z najbardziej niepokojących i prowokacyjnych prób ponownego przemyślenia granic rzeczywistości. Jeśli w latach 60. paradoks przyjaciela Wignera był tylko śmiałą intelektualną prowokacją, to w XXI wieku wiele się zmieniło. Rygorystyczne dowody matematyczne, tak zwane, twierdzenia o niemożliwości. Sama nazwa brzmi ponuro. Nie można tam wejść. Twierdzenia te wydają się stawiać przed naukowymi marzycielami czerwony znak stopu, twierdząc, że logika i idee obiektywności, które znamy, po prostu nie działają w świecie kwantowym. Ale co dokładnie zabraniają? Twierdzenia niemożliwości w mechanice kwantowej są dowodem na to, że pewne intuicyjne założenia dotyczące świata nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Najbardziej znanym przykładem jest twierdzenie Bella, które wykazało, że natura nie może być jednocześnie lokalna i realistyczna. Jednak w kontekście paradoksu Wignera uwagę naukowców przyciągnęły inne, nowsze wyniki. Dowodzą one, że fakty różnych obserwatorów nie mogą być uważane za uniwersalne i spójne dla wszystkich. Tak, brzmi to dziwnie, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że fakty są obiektywne. Jeśli widzę jabłko na stole, to ty też je widzisz. Jednak twierdzenia o wykluczeniu kwantowym głoszą, że w eksperymencie takim jak eksperyment Wignera dwóch obserwatorów może uzyskać sprzeczne wyniki, a obie wersje będą wewnętrznie spójne. W latach od 2018 do 2019 grupa teoretyków pod kierownictwem Czesława Brucknera przedstawiła nową wersję paradoksu, wykorzystując łańcuch obserwatorów. Ich wniosek był oszałamiający. Nie da się skonstruować modelu, w którym wyniki eksperymentów zawsze są ze sobą zgodne i pozostają takie same dla wszystkich uczestników. Innymi słowy, fakty w świecie kwantowym mogą być subiektywne. Odkrycie to uderzyło w samo serce nauki. W końcu cała metodologia naukowa opiera się na założeniach. Wynik eksperymentu jest faktem, który może zostać powtórzony i zweryfikowany przez każdego innego badacza. Ale jeśli nie ma takiej zgodności w skali kwantowej, czy oznacza to, że pojęcie faktu przestaje istnieć w zwykłym sensie? Wielu fizyków odebrało to jako intelektualne trzęsienie ziemi. Niektórzy mówili o kryzysie realizmu, inni o potrzebie rewizji samych podstaw nauki. I jeśli wcześniej można było odrzucić paradoks Wignera jako filozoficzną egzotykę, to po pojawieniu się rygorystycznych dowodów niemożliwości stało się jasne, że problem jest głębszy, niż się wydawało. Od tego momentu pytanie przestało być jedynie filozoficzną zabawką. Stało się wyzwaniem. Jeśli nie ma faktów, które są takie same dla wszystkich, to jakie znaczenie nadajemy słowu rzeczywistość? Do niedawna paradoks przyjaciela Wignera i wynikające z niego twierdzenia o niemożliwości wydawały się rodzajem intelektualnej zagadki. Paradoksalnie wydawało się, że wszystko to można zgrabnie ukryć w skali kwantowej, z dala od codziennej rzeczywistości. Jednak w 2025 roku przeprowadzono nowe badania, które ostatecznie podcięły skrzydła tym, którzy mieli nadzieję zachować choćby cień obiektywnego świata. Kluczowy punkt zwrotny wiąże się z ideą, że wydarzenia, będące podstawowymi elementami rzeczywistości fizycznej, mogą nie być absolutne. Oznacza to, że nie ma uniwersalnego punktu widzenia, z którego można by opisać wszystko, co się dzieje. Dla wszystkich obserwatorów wydarzenie w mechanice kwantowej nie jest już wspólnym faktem, ale staje się czymś subiektywnym, zależnym od konkretnego obserwatora i jego interakcji z systemem. Fizycy zaproponowali radykalną interpretację. Świat nie składa się z jednej linii wydarzeń, ale z wielu połączonych ze sobą lokalnych rzeczywistości. W ich modelu każdy obserwator rejestruje własną wersję wydarzeń i nie ma żadnej wyższej instancji, która łączyłaby te wersje w jedną absolutną historię. Z naukowego punktu widzenia brzmi to niemal jak zdrada samego ducha fizyki. W końcu poszukiwanie uniwersalnych praw zawsze było jej podstawowym celem. Szczególnie uderzające jest jednak to, że nie są to tylko argumenty filozoficzne. Opierając się na konstrukcjach matematycznych, naukowcy wykazali, że założenie absolutności wydarzeń prowadzi do logicznych sprzeczności z mechaniką kwantową. Innymi słowy, jeśli próbujemy trzymać się idei jednego obiektywnego faktu, teoria przestaje działać. A jeśli porzucimy absolutność, mechanika kwantowa znów wydaje się spójna i konsekwentna. Ten zwrot sprawia, że świat staje się przerażająco dziwny. Wyobraźmy sobie, że dwie osoby mogą być świadkami tego samego eksperymentu, ale ich opisy wydarzeń będą niekompatybilne. Co najbardziej niepokojące, obie będą miały rację w swoim własnym systemie raportowania. Nie ma już arbitra, który powiedziałby, tak właśnie było naprawdę. Dla filozofów brzmi to jak triumf relatywizmu. Dla fizyków jest to prawdziwe wyzwanie. Jak można skonstruować teorię, jeśli sama kategoria zdarzenia traci swoje absolutne znaczenie? Ale dla nas wszystkich oznacza to jedno. Znana nam obiektywna rzeczywistość, w której fakty są takie same dla wszystkich, może okazać się tylko wygodną iluzją stworzoną przez nasze ograniczone postrzeganie. Tak więc rok 2025 oznaczał nowy etap w tej naukowej dramaturgii. Paradoks Wignera przestał być zabawką umysłową i stał się fundamentalnym problemem fizyki, który wywraca nasze rozumienie wydarzeń. Rzeczywistość nie jest już jednolita. Rzeczywistość jest kalejdoskopem punktów widzenia. Wszystko zmieniło się jednak w 2019 roku, kiedy grupa fizyków z Uniwersytetu Heriot-Watt, kierowana przez Massimiliano Proietiego, postanowiła podjąć desperacki krok i przetestować paradoks Wignera nie w swojej wyobraźni, ale w prawdziwym eksperymencie. Do tego czasu takie idee uważano za zbyt filozoficzne, aby próbować je odtworzyć w laboratorium. Jednak nowe technologie optyki kwantowej umożliwiły zrobienie tego, co jeszcze 10 lat temu wydawało się niemożliwe. Symulacje sytuacji z wieloma obserwatorami i sprawdzenie, czy fakty mogą naprawdę zależeć od perspektywy. Naukowcy zbudowali złożony system fotonów, który służył jako analogia systemu i przyjaciela. W klasycznym eksperymencie myślowym Wigner i jego przyjaciel mogą dojść do różnych wniosków na temat tego, czy dane zdarzenie miało miejsce. Tutaj rolę przyjaciela pełniła para urządzeń pomiarowych, które rejestrowały stan fotonu. Rolę Wignera pełniły dodatkowe urządzenia, które analizowały cały system tak, jakby nadal znajdował się w superpozycji. Wyniki były naprawdę niezwykłe. Eksperyment wykazał, że dwie różne, sprzeczne wersje faktów mogą rzeczywiście współistnieć. W pewnych warunkach urządzenie pomiarowe rejestrowało konkretny stan fotonu. Oznacza to, że zdarzenie wydawało się mieć miejsce, ale dla zewnętrznego obserwatora cały system pozostawał w superpozycji, w której zdarzenie jeszcze nie miało miejsca. Obie wersje były wewnętrznie spójne i obie istniały jednocześnie. Odkrycie to wywołało prawdziwą sensację. W końcu, jeśli jest prawdziwe, to znana koncepcja obiektywnego faktu ulega załamaniu. Nie możemy już twierdzić, że zdarzenie miało miejsce w ten sam sposób dla wszystkich obserwatorów. Rzeczywistość staje się wielowarstwowa, subiektywna, jak kalejdoskop, w którym każdy punkt widzenia tworzy swój własny, niepowtarzalny obraz. Filozofowie nauki natychmiast zaczęli mówić o tym, że eksperyment ten był pierwszym gwoździem do trumny obiektywnej rzeczywistości. Fizycy byli jednak podzieleni. Jedni postrzegali wynik jako alarmujący sygnał potwierdzający najśmielsze interpretacje mechaniki kwantowej. Inni wzywali do ostrożności. Być może eksperyment odzwierciedla specyfikę konkretnego modelu, a nie fundamentalne zasady wszechświata. Niemniej jednak sam fakt, że paradoks Wignera przestał być czysto spekulatywnym ćwiczeniem, a stał się wynikiem laboratoryjnym, był punktem zwrotnym. Po raz pierwszy fizycy stanęli przed faktem, że filozoficznych pytań dotyczących rzeczywistości i świadomości nie można było odrzucić. Teraz jest to stwierdzenie weryfikowalne eksperymentalnie. I bez względu na to, jak bardzo staramy się znaleźć racjonalne wyjaśnienie, wniosek pozostaje przerażająco prosty. Obiektywna rzeczywistość, taka sama dla wszystkich, może w ogóle nie istnieć. Do tej pory mówiliśmy o paradoksie Wignera, jakby był on zewnętrznym zagrożeniem, czymś spoza fizyki. W rzeczywistości jednak istota problemu leży w samej strukturze teorii kwantowej. W ostatnich latach naukowcy wprowadzili specjalne pojęcie, aby podkreślić to ukryte ograniczenie – restrykcja. Brzmi to sucho i akademicko, ale za tym kryje się jedna z najbardziej niepokojących myśli dotyczących natury rzeczywistości. Co to wszystko oznacza? Ograniczenie to zasada, którą można sformułować w następujący sposób. Teoria kwantowa nie może jednocześnie opisać doświadczeń wszystkich obserwatorów w ramach systemu. Pozwala każdemu obserwatorowi na stworzenie własnego obrazu tego, co się dzieje. Jednak obrazy te nie mogą zostać połączone w jedną metawersję, która byłaby prawdziwa dla wszystkich jednocześnie. Wyobraź sobie, że masz dwa zdjęcia tej samej sceny, wykonane pod różnymi kątami. W życiu codziennym możemy połączyć je w jeden wspólny obraz, dodać brakujące szczegóły i uzyskać pełniejszy opis. Jednak w mechanice kwantowej nie działa to w ten sposób. Każdy obserwator rejestruje własną wersję wydarzeń, a wersje te okazują się zasadniczo niekompatybilne, tak jakby dwa zdjęcia nie pasowały do siebie w panoramie i były ze sobą sprzeczne. Właśnie to odzwierciedla ograniczenie. Teoria dostarcza lokalnych opisów, ale nie stanowi uniwersalnego języka, który obejmuje wszystkich uczestników procesu jednocześnie. W kontekście paradoksu przyjaciela Wignera jest to szczególnie bolesne. Przyjaciel znajdujący się w laboratorium widzi wynik pomiaru i uważa go za fakt. Jednak Wigner na zewnątrz opisuje całe laboratorium jako superpozycję. W jego obrazie nie ma jeszcze żadnego faktu. Próba połączenia tych dwóch opisów w jedną spójną historię oznacza natrafienie na mur. W tym miejscu nauka staje przed przerażającym wnioskiem. Być może sama struktura rzeczywistości nie pozwala na jeden obiektywny opis. Istnieje tylko mnóstwo częściowych, subiektywnych perspektyw, z których każda jest zamknięta w sobie. Filozofowie postrzegają to jako niemal postmodernistyczny zwrot. Rzeczywistość staje się archipelagiem punktów widzenia, a nie monolitycznym kontynentem faktów. Dla fizyków brzmi to jednak jak ograniczenie mocy samej teorii kwantowej. Nie możemy skonstruować boskiego punktu widzenia, który obejmowałby wszystko naraz. Ograniczenie jest jak ukryta bariera wbudowana w strukturę nauki, która mówi, że można zrozumieć wiele, ale nie wszystko naraz. Wszechświat nie pozwala nam zobaczyć go w całości. Kiedy słyszymy o paradoksie Wignera, łatwo jest zrzucić winę na egzotyczną naturę fizyki kwantowej, twierdząc, że takie sprzeczności są możliwe tylko w tej dziedzinie. Jeśli jednak zagłębimy się w ten temat, okaże się, że podobne pułapki pojawiają się również w zwykłym, klasycznym świecie. Nie wymagają one superpozycji ani splątanych cząstek, a jedynie ograniczonych informacji i różnych punktów widzenia. Wyobraźmy sobie sytuację. W pokoju znajduje się list. Osoba, która otwiera kopertę, widzi zawartość i jest pewna, że fakt jest pewny. Ale na zewnątrz inna osoba wie tylko, że list nie został jeszcze otwarty i dla niej istnieje kilka możliwych wersji tekstu. Dla jednego obserwatora fakt już istnieje, dla drugiego jest nadal nieokreślony. I oba obrazy świata są prawdziwe, dopóki nie spróbujemy ich połączyć. Gdy tylko to zrobimy, pojawiają się pęknięcia. W końcu jeden postrzega rzeczywistość jako kompletną, a drugi jako niekompletną. Jest to jeszcze bardziej widoczne w fizyce makroświata. Pomyślmy o prognozach pogody. Dla meteorologa przyszła pogoda jest zawsze definiowana jako zbiór prawdopodobieństw. Na przykład prawdopodobieństwo opadów deszczu jutro wynosi 60%. Jednak gdy tylko nadejdzie następny dzień, dla obserwatora stojącego przy oknie fakt staje się binarny. Pada deszcz lub nie pada. Z perspektywy czasu wydaje się, że wczorajsze prawdopodobieństwa nie były całą prawdą. Odzwierciedlały one jednak rzeczywistość z punktu widzenia opisu zewnętrznego. Ponownie spotykamy się z dwoma niekompatybilnymi poglądami – probabilistycznym i faktograficznym. Jest to jeszcze bardziej interesujące w społeczeństwie. Weźmy na przykład sprawę sądową. Dla ławnika siedzącego w sali sądowej i słuchającego werdyktu decyzja została już podjęta i determinuje los danej osoby. Jednak dla dziennikarza piszącego artykuł o sprawie przyszłość pozostaje otwarta do momentu ogłoszenia werdyktu. Gdyby próbowali opisać obiektywną sytuację w tym samym momencie, ich teksty byłyby ze sobą w bezpośredniej sprzeczności. W tych przykładach widzimy, że sama idea jednego obiektywnego obrazu zaczyna się chwiać. Nie dlatego, że elektrony zachowują się dziwnie, ale dlatego, że różni obserwatorzy mają różny poziom wiedzy. Fakt istnieje lokalnie, a globalna zgoda zostaje osiągnięta dopiero po fakcie, kiedy wszystkie punkty widzenia są porównywane i sprowadzane do wspólnej historii. I tu pojawia się najciekawsza rzecz. Mechanika kwantowa, w przeciwieństwie do klasycznych przykładów, nie pozwala nam po prostu uzgodnić i połączyć wszystkich punktów widzenia. Na poziomie fundamentalnym uniemożliwia ona stworzenie takiego uniwersalnego obrazu. Paradoks Wignera staje się jednak jeszcze bardziej dotkliwy, gdy zrozumiemy, że korzenie tej niemożliwości można również odnaleźć w naszym codziennym życiu. W istocie paradoks ten nie jest tylko kwantowy, ale także poznawczy. Żyje w naszych umysłach w sposobie, w jaki postrzegamy obrazy rzeczywistości. Oznacza to, że fizyka kwantowa mogła jedynie uwypuklić ograniczenia myślenia, które zawsze nam towarzyszyły.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Mark William Lanegan urodził się 25 listopada 1964 roku, zmarł 22 lutego 2022 roku, był amerykańskim piosenkarzem i autorem tekstów. Początkowo znany jako wokalista wczesnej grupy grunge Screamin' Trees, znany był również jako członek Queens of the Stone Age i The Gutter Twins. Wydał 12 solowych albumów studyjnych, a także 3 albumy we współpracy z Isabel Campbell i 2 z Dukiem Garwoodem. Był znany ze swojego barytonu, który był opisywany jako drapiący jak trzydniowa broda, a jednocześnie elastyczny i podatny jak skóra mokasyna i był porównywany do Toma Waitsa, Leonarda Cohena i Nicka Cave'a. Lanegan rozpoczął karierę muzyczną w 1984 roku w Screamin' Trees, z którymi wydał 7 albumów studyjnych i 5 EP-ek przed ich rozwiązaniem w 2000 roku. Podczas swojego czasu z zespołem rozpoczął również karierę solową i wydał swój pierwszy solowy album studyjny The Winding Sheet w 1990 roku. Następnie wydał 10 kolejnych solowych albumów, które otrzymały uznanie krytyków, ale tylko umiarkowany sukces komercyjny. Po zakończeniu Screamin' Trees stał się częstym współpracownikiem Queens of the Stone Age i był stałym członkiem w latach 2001-2005 w okresie Songs for the Deaf i Lullaby to Paralyze. Lanegan współpracował z różnymi artystami w trakcie swojej kariery. W latach 90. nagrał z Kurtem Cobainem album coverów Lead Belly, który ostatecznie nigdy nie został wydany. Dołączył również do Lena Staleya i Mike'a McCready'ego w zespole Mad Season 5 i założył alternatywny zespół rockowy The Gutter Twins z Gregiem Dulli w 2003 roku, a także przyczynił się do wydawnictw Mobiego, Bomb the Bass, Soul Savers, Tyner Ruin, The Twilight Sinners, Manic Street Preachers i Uncle, między innymi. Lanegan zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu przez całe życie, ale w chwili śmierci był trzeźwy od ponad dekady. Zachęcony przez swojego przyjaciela Antonego Burdaina, wydał w 2020 roku pamiętnik Sin Backwards and Weep. W 2021 roku wydał pamiętnik Devil in a Coma, który skupiał się na jego doświadczeniu bliskim śmierci z powodu COVID-19. On i jego żona Shelley Bryan opuścili Stany Zjednoczone w 2020 roku i osiedlili się w irlandzkim mieście Killarney, gdzie zmarł 2 lata później w wieku 57 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci. Mark William Lanegan urodził się 25 listopada 1964 roku w Ellensburg, w stanie Waszyngton. W wywiadzie dla The Racket w 1996 roku powiedział, że w młodości jeździł kombajnem zbożowym. Miał pochodzenie irlandzkie, szkockie i walijskie. Powiedział, że w wieku 12 lat rozwinęło się u niego zaburzenie związane z używaniem alkoholu, a w wieku 18 lat zaczął intensywnie zażywać narkotyki, będąc już aresztowanym i skazanym na rok więzienia za przestępstwa związane z narkotykami. Zespół Screamin' Trees został założony pod koniec 1984 roku przez Lanegana, gitarzystę Gary'ego Lee Connera, basistę Vane Connera i perkusistę Marka Pickerella. Wraz z Alice in Chains, Pirliota M, Soundgarden, Mudhoney, The Melvins i Nirvaną, Screamin' Trees byli częścią rodzącej się sceny grunge w Seattle na początku lat 90. Pickerella później zastąpił Barrett Martin. Lanegan pierwotnie dołączył jako perkusista, ale później powiedział: byłem tak chujowym perkusistą, że kazali mi śpiewać. Zespół wydał epkę Other Worlds w 1986 roku, nagrany w 1985 roku i pierwotnie dostępny tylko na kasecie magnetofonowej. Album został ponownie wydany na CD i winylu przez SST Records w 1987 roku. Chociaż zespół był zabiegany przez duże wytwórnie, podpisali kontrakt z Velveton Records w 1985 roku i wydali swój debiutancki album, Clairvoyance, w 1986 roku. Album był połączeniem muzyki psychodelicznej i hard rocka i nosi wiele podobieństw do wczesnego grunge'u. W 1987 roku zespół wydał swój drugi album, a pierwszy dla SST Records, Even If and Specific When. Po wydaniu albumu w 1987 roku zespół zaczął działać na amerykańskiej scenie niezależnej, grając koncerty w całych Stanach Zjednoczonych. Ich kolejny album Invisible Lantern ukazał się w 1988 roku. Bass Factory z 1989 roku był czwartym pełnometrażowym albumem Screamin' Trees i ich ostatnim albumem wydanym przez SST. W 1991 roku zespół wydał swój piąty album, a pierwszy dla dużej wytwórni. 12 Uncle Anne's Fire został wydany w 1991 roku i został wyprodukowany przez wokalistę Soundgarden, Chrisa Cornella. Uncle Anne's Fire zawierał singiel Bed of Roses, który zyskał znaczną popularność w stacjach radiowych grających rock alternatywny. Utwór osiągnął 23 miejsce na liście Modern Rock Tracks i był pierwszym wydawnictwem Screamin' Trees, które znalazło się na listach przebojów. Barrett Martin zastąpił poprzedniego perkusistę Pickerella, a nowy skład nagrał Sweet Oblivion w 1992 roku. Sweet Oblivion był przełomowym albumem zespołu i zawierał singlet Nearly Lost You, Dollar Bill, Shadow of the Season i Butterfly. Pierwsze dwa single zyskały znaczną popularność w stacjach radiowych grających rock alternatywny, natomiast teledysk do Nearly Lost You stał się hitem MTV Radia Alternatywnego jesienią 1992 roku, dzięki rozpędowi ścieżki dźwiękowej filmu Singles, w której znajduje się ta piosenka. Nearly Lost You osiągnął piąte miejsce na liście Modern Rock Tracks i 50. miejsce w Wielkiej Brytanii i był pierwszym singlem zespołu, który znalazł się na listach przebojów poza Stanami Zjednoczonymi. 12 Sweet Oblivion sprzedał się w sumie w 300 tysiącach egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych.

podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kanały Bukaresztu. Rumuńska stolica Bukareszt, niegdyś nazwana Paryżem Wschodu, jest miastem pełnym ozdobnej architektury, barokowych pałaców i wysadzanych drzewami bulwarów. Ale pod jego rezydencjami i pałacami leży drugie miasto, którego żaden turysta nie może zobaczyć. Podziemne królestwo wyrzutków i bezdomnych, zamieszkujących rozległą sieć kanałów. Na czele tego miasta grzechu stoi jeden człowiek o imieniu Bruce Lee, imieniu z czasów, gdy walczył na ulicach. Ojciec, mentor i handlarz wszystkim zapewnia bezpieczeństwo. Wejście do tego podziemnego świata to dziura w chodniku na wysepce drogowej. Te stare tunele były częścią wielkiego projektu, który miał być wykorzystany, aby centralnie ogrzać miasto. W tunelach mieszka, w zależności od pory roku, od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Jak sami przyznają, wszyscy są tutaj jak rodzina. Dbają o siebie oraz swoje potrzeby.

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony siedział w piżamie, w rękach trzymał nóż skrwawiony w plamy krwi.

Wojtek nie będzie śpiewał już pieśni. Wojtkowi uszyli koszulę. Wojtek nie będzie pisał już wierszy. Wojtkowi zbili trumnę. Zapalili mu świeczkę wolności przy trumnie białej. Cicho się zrobiło w izbie wokoło. Wiatr

the Queen's Mighty Ways.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Norah Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

Dobry wieczór Państwu. Przypominam, że jest poniedziałek, Radio Odzew, a ja nazywam się Super Mario. Na początek zespół Hawk z piosenką nieco filmową, piosenką pod tytułem Transmission to Your Heart z roku 1994. A kolejny zespół, którego posłuchamy, to zespół Goat z piosenką Feel My Mouth z roku 2021, a zespół oczywiście szwedzki.

Zaczniemy grać troszkę szybciej. Teraz będzie zespół Mondo Generator. To Josh Home i Olivieri, czyli dwóch muzyków z zespołu The Queens of Stone Age. Piosenka nosi tytuł So High, So Low, rok 2003. Jedziemy.

I jeszcze raz, troszkę mocniej, zespół Helmet i zespół House of Pain. Rok 93 z piosenką Just Another Victim. Posłuchamy.

0: kid!
1: Jeszcze raz zespół ze Szwecji, ale klimat zupełnie inny. Zespół nazywa się Sunshine, a piosenka nosi tytuł Manchild. To rok 2025 i będzie również odrobinę ciężko.

Pora na coś elektrycznego, z UK. Zespół, który pojawił się tu już przed tygodniem. Zespół Overseer z piosenką Sodium, rok 2006. Troszkę bardziej elektrycznie. Klimatycznie, elektrycznie.

Pora na Szwajcarię. Niewielka to kraina, ale jak już biorą się za granie, to robią to naprawdę bardzo fajnie. Wierzę, że nie ma tam słabych zespołów. Zespół nazywa się Fomis, rok 2025, a piosenka The Pool. Rok 2025, ale niech nie oszukują, że nie słuchali polskiej siekiery Nowej Aleksandrii i polskiej zimnej fali, bo słychać to aż nadto.

A teraz będzie zespół bardzo sympatyczny, zespół z UK, rok 2022. Oni nazywają się Iran Iran, a piosenka nosi bardzo ciekawy tytuł, a mianowicie Jelcyn Drunk. Bardzo fajne granie. Zresztą sami posłuchajcie.

rozluźnimy troszkę atmosferę weselszymi dźwiękami, jeszcze weselszymi dźwiękami. Będzie zespół z Grecji. Zespół nazywa się Time Warp, a piosenka nosi tytuł Funky Bob Timeless. Jest to rok 2008 i do pracy.

To teraz będą Włochy. Włochy z roku 2025. Zainteresował mnie ten zespół. Zainteresowała mnie nazwa tego zespołu. Inaczej bym być może nigdy po nich nie sięgnął. Nazywają się Black Wojtyla. Polski akcent, a piosenka nosi tytuł Jubileo. Posłuchajcie.

Black Wojtyla jest już w niebie. Jak jest w niebie? Jest jak w niebie. Będzie Lechianerka z piosenką pod tym właśnie tytułem. Zapraszam, Lechianerka jest jak w niebie.

jeszcze coś niemieckiego, ale po angielsku, bo Robert Gorl, a to o nim mowa, to Niemiec, ale piosenka nosi tytuł Don't Stay at Home. I to jest rzecz tegoroczna, troszkę, nawet nie troszkę, bardzo przypomina Davida Bowiego, ale akurat Bowie z pewnością nie maczał w tym palców, czytałem, bo mnie to zainteresowało, kto to robił i czy to przypadkiem nie jest jakaś stara rzecz Bowiego. Otóż nie. On nagrywa od początku lat 80., a płyta, jak wspomniałem, tegoroczna, bardzo ładna. A na okładce prezentuje się pani, która wygląda jak młody Jonasz Kofta. Zapraszam do słuchania muzyki.

na pożegnanie coś długiego, coś spokojnego. Zespół 24 Karat Black z Detroit, rok 73 i utwór pod tym samym tytułem. W zasadzie 24 Karat Black Tem. Jak słucham takich zespołów, jak ten, który za chwilę tutaj zagra, jak słucham na przykład Funk Factory Michała Urbaniaka, który przed kilkoma tygodniami tutaj grałem, to była płyta z 76 roku, jak słucham takich rzeczy, nie tylko ich zresztą, naprawdę kołacze mi się po głowie, że wszystko już było, że to tak dawno, a w ogóle dla mnie osobiście nie traci na świeżości. Pewnie inni uważają inaczej, ale dzielę się z moimi jak raz przemyśleniami. To na koniec zapraszam za tydzień o tej samej porze. W zasadzie już wiem, co to będzie, ale nic nie powiem. Dobranoc, Super Mario Forte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Witam wszystkich serdecznie. Polskie Jazzy. Władysław Bałtycki się kłania. Polskie Jazzy to taki program o muzyce jazzowej, który puszczam płytę, ale przedtem Was wprowadzę w tą płytę. Dziś mam zamiar przedstawić płytę pana o nazwisku Piotr Wyleżuł. Płyta nazywa się Human Things, a została nagrana w roku 2018. Po pamiętnej płycie Polish Jazz Yes Zbigniewa Namysłowskiego i po ukazaniu się numeru 78 Another Raindrop z nagraniem Kuby Więcka mamy premierę, mamy płytę numer 79 w serii Polish Jazz. Czy Human Things Piotra Wyleżuła nawiązuje do szczytowych historycznych osiągnięć serii, w tym nagrań komedy Czaskowskiego, Stańki czy Namysłowskiego? Od razu odpowiem, zdecydowanie tak. Jest całością koncepcyjną zrealizowaną od początku do końca z wykorzystaniem potencjału całego zespołu, z wyjątkową dbałością o detale. Skład instrumentalny sugeruje klasyczny sextet, ale obecność euphonium i flugehornu nadaje całości ciemniejszą, bardziej stonowaną barwę. Dodatkowo w pierwszym tytułowym utworze Human Things, będący rodzajem ogólnego przesłania, śpiewają Aga Zylian i Grzegorz Dowgiało. I już ta pozycja z pogłębioną, wieloznaczną harmonią i inteligentnym aranżem, z nadzwyczajną, prawdziwie jazzową interpretacją wokalistów, wskazuje na kaliber nagrania. Whisper of the Night także przyciąga uwagę wysmakowaną harmonią, wykwintnym prowadzeniem i przejmowaniem głosu w aranżach. Tu również uważne ucho wychwyci klimatyczne, barwowe solo basu i quasi-chorałowe brzmienia w tutti melodyków. A gdy słuchałem po raz pierwszy Fatalismus Optimismus, pomyślałem, że ta muzyka zbliża się do półki zarezerwowanej dotąd dla Yellow Jackets z jednej strony, dla Mary Schneider z drugiej, dla Wayna Shortera, kompozytora z trzeciej. Ale Shorter jako inspiracja saksofonowa pobrzmiewa też w solówkach świetnego Dane Stevensa, który potrafi, gdy trzeba, prowadzić solówki szerokim gestem, bądź w innym wypadku pochylić się nad mikrofrazą. Osobnym rozdziałem płyty jest sekcja w całości osobno. W Beyond the Reality Barański i Miśkiewicz przekonująco tworzą transową figurę w podziale na 9, na bazie której konsekwentnie od początku do końca zbudowany jest cały utwór. Na zasadzie kontrastu pojawia się potem Home i tu miejsce pulsu zajmuje narracja ad libitum z ekspozycją brzmień, które mają w sobie coś z chorału. Zresztą nie po raz pierwszy na płycie. Wreszcie Once Forever, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy w metryce i rytmice i gdzie mamy najdłuższe, efektowne, rozpięte na dłuższej linii solo Grzegorza Nagórskiego i gdzie klasę improwizacyjną na fortepianie pokazuje lider. W tej ostatniej kompozycji błyszczy ponownie sekcja, demonstrując nadzwyczajną ruchliwość, wychodząc daleko poza standard sekcyjny, jaki znamy nawet z bardzo dobrych krajowych produkcji. I próbując podsumować całość, od razu tu powiem, że chyba jest to, jeśli nie najlepsze, to jedno z najlepszych nagrań obu Michałów w ich dyskografii. Pięknie brzmi Robert Majewski na flauglhornie. Klasą dla siebie wart osobnego komentarza jest Dana Stevens. Swą renomę potwierdza też Nagórski. A jakie słowa należą się liderowi? Przyznam, że jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że rok 2018 w krajowej fonografii rozpocznie się od tak wybitnego nagrania. Piotr Wyleżuł jako pianista wart jest jak najlepszej oceny, ale na płycie Human Things jest przede wszystkim autorem idei, którą udało się zrealizować z tak imponującym rezultatem. jeszcze podam takich parę informacji. Płyta została nagrana w październiku 2016 roku w studiu S4 w Warszawie. Wszystkie utwory zamieszczone na płycie to kompozycje lidera Piotra Wyleżoła. Autorami tekstu w utworze Human Things są Piotr Wyleżoł i Grzegorz Dowgiało. Oto spis utworów: Human Things, Whisper of the Night, Fatalismus, Optimismus, Beyond the Reality, Home, Once, Forever. W nagraniach wzięli udział Piotr Wyleżoł, fortepian, Dana Stevens, saksofon sopranowy i tenorowy, Robert Majewski, skrzydłówka, Grzegorz Nagórski, eufonium, Michał Barański, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja, Aga Zerian, śpiew, Grzegorz Dowgiało, śpiew. No to posłuchajmy sobie. Piotr Wyleżoł, rok 2018, Human Things.

0: Przestań mi wreszcie deptać po piętach.
1: To do niego. A on nic, po prostu nic. Zbliża się do niej jeszcze bardziej. Wstyd powiedzieć, ustami dotyka kołnierza z nutrii, którym ona otula swoją szyję ciepło i przytulnie. Włoskie futra laskoczą go pod brodą, rozanielając nieprzytomnie. Idzie za nią krok w krok. Szepcząc, kusząco. Tak kusząco, iż sam nieledwie staje się ofiarą własnej sztuki uwodzenia.
0: Przestań, powiedziałam, przestań deptać mi po piętach.
2: Nie szedłbym za tobą, gdybyś pozwoliła mi iść obok siebie.
1: A ona znowu nic na to? Absolutnie. Widocznie brak jej równorzędnego kontrargumentu. A nic przecież tak dobrze nie określa istoty ich wzajemnego stosunku, jak właśnie to.
2: Gdybyś mi pozwoliła...
1: A on tymczasem stara się nie kaleczyć jej pięt. Idzie za nią rozważnie i pełen dobrych nadziei czeka na upragniony efekt. Podeszwy ma twarde, ale za to czubki bez blaszek. Nie jest więc tak źle. W wojsku, jak mu koledzy w marszu skrobali marchewkę, to wierzgał podkówkami w obronie własnej. Dlatego uważa, żeby nie rozdrażniać. Od jej dobrego humoru tak wiele zależy. Drobi tedy za nią krokami od rogu do skrzyżowania. Na szczęście są czerwone światła i trzeba przystanąć.
3: O efekt popytam. Może już jest? I o nutrię się połaszy.
1: Przylasza się, ale ona przebiegła, udaje, że nie czuje. A przecież oczy mruży, choć nie wiadomo, czy z zadowolenia.
2: Musisz tam iść?
0: Ludzie patrzą.
2: Cofnij się póki co. Ty z twoimi skłonnościami do dwojaczków...
1: O, to o dwojaczkach jest jak dotąd jego argumentem koronnym. Jedynie groźba zwielokrotnionego potomstwa działa na nim umiarkowanie hamująco. Wszystko inne groch o ścianę, zwłaszcza jednak po dyskusji wiele sobie obiecuje.
2: Podyskutujmy. Dyskusja to potęga i basta.
0: Nie mam nastroju.
1: Jaka szkoda, że argumentów nie ma zbyt wielu. Argumenty skończyły mu się definitywnie, a bez nich trudno o pożądany efekt. To też spodziewa się wynaleźć nowe, ale to dopiero po drugiej stronie ulicy, gdzie zielone światła. Śpieszą przez jezdnię, przy czym, bardzo to możliwe, następuje u niego pewne rozkojarzenie uwagi.
0: Nie trącaj mnie.
2: Serdecznie cię przepraszam. Nie uczyniłem tego gwoli pohańbienia, to zwykła gafa zazdrośnika. Musisz mi wybaczyć. Postaw siebie na moim miejscu.
0: Oj, mam cię z nim, oj, mam cię, ja mam.
1: Owszem, ale głowy do nowych argumentów to on dzisiaj nie ma. A nie chce być nudny. Oczywiście nie wyczerpał jeszcze całego repertuaru. Ma w zapasie kilka atutów, pewniaków. Ale jest to towar reglamentowany i użyty nie w porę, stać się może nie tylko bezużyteczny, ale wręcz szkodliwy. Mają przed sobą jeszcze spory kawałek drogi. Jeśli uda mu się rozumnie gospodarować pozostałymi argumentami, może mieć nadzieję, że nie doszedłszy do celu, szczęśliwie zawrócą z drogi. Na razie więc posługuje się argumentem średniej skuteczności, a może nawet nieco poniżej średniej, gdyż, jak to już zostało powiedziane, droga przed nimi jeszcze daleka.
2: Zważ, co mówię. Czy nie lepiej się opamiętać? Do mnie blisko, a tam ze 3 mile z okładem i do tego pod górę. No, zastanów się. Winda też pewnie nieczynna, tak jak wczoraj od miesiąca. A ja na drugim piętrze i wentylator mam i co tylko...
0: Moja ty kulą nogi, ty. Sińce będę miała od tego kopania.
2: Przepraszam.
0: Odejdź lepiej. Wiesz przecież, dokąd idę. Będziesz strasznie cierpiał.
1: Przestroga ze wszechmiar słuszna. To też w nieutulonej złości zaczyna wygryzać sierść z jej kołnierza i z obrzydzeniem wypluwa jedwabiste włoski, które, drażniąc podniebienie, wpływają też bardzo wydatnie na elokwencję i potoczystość jego wymowy.
2: Nie odejdę. Będę tak chodził za tobą, dokąd się tylko udasz. Nie uwolnisz się ode mnie, choćbyś tego chciała jeszcze bardziej niż chcesz teraz. I nie próbuj uciekać. Pobiegniesz, ja za tobą. Skoczysz pod tramwaj, ja też skoczę. Zakopać się dam razem z tobą. Uważaj, nie myśl sobie, raczej podyskutuj. No co on ci może dać, no co?
0: Zostaw mój kołnierz. Kupił mi go, a teraz żre.
2: Czego się tam spodziewasz?
0: Matko, znęca się nad kobietą moralnie i fizycznie. Na krok nie odstępuje, wleczy się za mną jak wyrzut sumienia.
2: Nie becz! Argumentuj.
0: Siamskie rodzeństwo jesteśmy, czy co? Uważaj!
1: No i stało się. Niestety, kopie ją w ścięgno Achillesa. Zapewne bardzo boleśnie. Kurczowo czepia się jej ramion, bowiem jego równowaga się zachwiala, ale nie przytomność umysłu. Zachowuje pełnię władz umysłowych do tego stopnia, że udaje mu się wyzyskać prawo inercji. Impet był bądź co bądź dość znaczny. Zręcznie odgina futrzany kołnierz i z wielkim uczuciem muska jej uroczy kark. No, i uczyniła to, na co sobie panna z dobrego domu nigdy pozwolić nie powinna, o przynajmniej w stosunku do człowieka tej samej kondycji społecznej. A cóż dopiero nieco wyższej?
2: U nas prałat w rodzinie.
1: Zresztą od dawna już uważał ją za behawiorystkę.
2: Policzek to dla mnie żaden argument. Nie uznaję argumentów pozaintelektualnych. Masz dyskutować ze mną, abyśmy wspólnie znaleźli argumenty na niedorzeczność twojego postępowania. No względnie, jeśli już absolutnie nie chcesz ze mną dyskutować, to syp od razu prosto z mostu. Co o tym myślisz, żebym wiedział, czego się trzymać?
0: Mam ja za swoje.
2: A co do bicia, to zbijaj mnie raczej kontrargumentami. Raz jeszcze powtarzam, policzkowanie nie posiada dla mnie żadnej, ale to absolutnie żadnej mocy przekonywania. Jednym słowem, dyskutuj albo argumentuj.
0: Odsumuj się.
1: Nieprzystojne odezwanie się dziewczyny, ma się rozumieć, nie stanowi dla niego przeciwwskazania do umiarkowanego optymizmu na przyszłość. Niemniej następuje chwila czczej pustki. Którą mógłby z pożytkiem zużyć na wymyślanie nowych, druzgocących racji, gdyby nie dzieci ulicy, które biegnąc za nimi, przed nimi po ich bokach, rozpraszają skupienie niezbędne w takich opresjach. To dobrze odżywione, inteligentne statko opasało ich ścisłym wianuszkiem, skoro tylko przekroczyli jezdnię. Teraz klębią się wszyscy razem, nieustannie jednak posuwając się do przodu, choć z trudem. Ogólnie biorąc, dzieci są po jego stronie, o czym można wnioskować z ich bystrych komentarzy, no, których lepiej tutaj nie przytaczać.
0: Łap taksówkę.
3: To byłby błąd w sztuce. Stanowczo nie. Taksówka pozbawi mnie wszelkich szans. Zbyt szybko dobilibyśmy do celu. Nawet nie zdążyłbym wytoczyć argumentów lekko półśrednich, cóż dopiero ciężkich, a po nich przecież należy się spodziewać najwięcej dobrego. Zresztą taksówki i tak nie widać.
0: Zatrzymaj chociaż furgonetkę.
2: Żartujesz? Miałabyś jechać pośród pudełek z fajansem albo między skrzyniami z lemoniadą? Wstyd byłby.
0: I tak palę się ze wstydu. Śmieciarką pojadę, byle jechać, słyszysz?
1: Tymczasem zamiast śmieciarki nadjeżdża uliczna polewaczka, cala w tęczowym widnie z deszczowego pyłu.
2: Co on ci może dać, no? No sama powiedz, co?
1: Nie chcę go słuchać, tylko zacina usta i trwa w niemym uporze. W pobliżu stawu żuchwy jakiś mięsień twarzowy pracuje rytmicznie, grubiejąc to znów znikając pod skórą, porośniętą w tym miejscu delikatnym puszkiem. Wszystko razem wygląda, jakby gryzła suchą kość, co stwarza wyraźny dysonans pomiędzy jej klasycznie pięknym profilem a tępą zaciętością zwartej szczęki. Jej śliczność cierpi na tym niepomiernie. W dodatku chód zdradza tendencję do arytmii, a to znowu naraża ją na ból, jego zaś na ponowny publiczny afront.
2: Lewa, raz, trzy, cztery, lewa, dwa, trzy, cztery.
1: Teraz może śmiało przystąpić do wyłożenia swoich poglądów na interesującą i nas, prawda, sprawę.
2: Jak możesz ty, wnuczka spirytysty, tak bez reszty oddawać się zmysłom w niewolę? Zatraciłaś umiar i rozwagę. Mnie natomiast, mnie, który jestem głosem rozsądku i wyrazicielem tego, co wyższe w człowieku, mnie znieważasz, policzkując na oczach tłumu.
0: Mów do mnie jeszcze.
2: Nie domagam się satysfakcji. Moja uciśniona niewinność otrzyma najlepszą zapłatę, jeżeli choć przez chwilę zastanowisz się nad siłą moich argumentów. Dżokej. No cóż dżokej? Trzewioczaszka, żyły i ostrogi. A gdzie wyższe piętra jaźni? Gdzie intelekt? No nie mam do dżokeja o to pretensji, to obciążenia zawodowe, ale ja, sama delikatność, bujne życie wewnętrzne, uczuciowość i uczciwość, no znasz mnie.
0: Wprawdzie chwalisz się obrzydliwie i słuchasz tego przykro, ale cóż, masz trochę racji. Rzeczywiście, poza tym, że mi ciągle depczesz po piętach, nic złego zarzucić ci nie mogę.
2: No przepraszam, no prawda, ze mną było ci najlepiej, no. A ten dżokej?
0: Dlaczego go nie lubisz?
2: Nie żądaj ode mnie zbyt wiele. To drań.
0: Tylko do pewnego stopnia.
3: Zamilkła. Wiem, co się teraz w niej dzieje.
4: Niepostrzeżenie doszliśmy do stadium zadumy, a o to przecież chodzi. Nie głupia. Przemyśli wszystko dokładnie, zrozumie i zawróci. Pierwszą fazę zmiękczenia mamy już poza sobą. Owszem, zdarzały się już stany zachwiania, jakieś ledwo dostrzegalne symptomy osłabienia woli, jakieś niby zwolnienie kroku, czy nawet pewne zboczenia z kursu, ale to nie to, co teraz. Obecny poziom interwencji osiągało się przeważnie dopiero w klatce schodowej wieżowca,
1: w którym mieszka rzeczony dżokej.
4: Tak coś między trzecim a dziewiątym piętrem. Dzisiaj to zupełnie co innego.
5: Chcesz otrzymać nagrodę? Dostęp do dużej ilości nagrań? Wesprzyj nasz kanał i ciesz się nieznanymi słuchowiskami oraz materiałami filmowymi. Link znajduje się w opisie tego nagrania.
1: Idąc za nią, dobył Piccolo i cichutko przygrywa, chcąc umilić jej rekolekcji i wprawić w podniosły nastrój. Gra nieźle. Od dziecka uczono go szacunku do muzyki i jest to jeszcze jedna rzecz, jaka, zdaje mu się, łączy ich oboje. No proszę, gra z uczuciem, autentycznie przejmującej nadzwyczaj kameralnie. On zresztą zawsze, jak gra, to gra. Wkłada w instrument całą swoją osobowość, talent i co tylko. No nie ogranicza się. No, gra faunicznie i bukolicznie, rozrzutnie zdwajając uczucie. Ale zbliża się przelom. Na razie zle i dobre waży się w stanie względnej równowagi. Ona już teraz ściąga buzię w ciup, już łka w sobie biedna, a taka przecież harda, taka nieużyta.
6: On mnie odbije.
7: Bije? A cóż, dżokej to dżokej. Taki jego nawyk.
1: Chowa Piccolo do kieszeni. Po takim wstrząsie nawet gamy nie wydoli.
6: To brutal. Siodła mnie i każe przy tym wierzgać. I rżeć też może.
7: Co za szatan z tego dżokeja. Dehumanizuje mi dziewczynę, czyniąc z niej klacz, czy co? Ten demon zepsucia gotów dokonać na niej zupełnej transmutacji.
1: Nie wie, co robić z instrumentem. Z rąk mu leci. Spokoju trzeba mu, ciszy.
7: Dzisiaj muzyki nie będzie.
1: Piccolo znowu w kieszonce. Tym razem na dobre. W poczuciu ogólnej niemożności dobiera się do nutrii. Zwierzę jest doprawdy niesmaczne. Piżmo z naftaliną. Ale ot, stoimy w przedsionku wieżowca dżokeja. Nutria w dalszym ciągu niesmaczna. W dodatku haftki puścili.
7: Pewnie chcesz powiedzieć, że mi nie do twarzy z etolą. Rozumiem, znowu wychodzę na durnia.
0: Czy ja co mówię?
7: No to po co do niego idziesz? Po co, jak on ci robi w kuca? No argumentuj.
0: No i popatrz tylko, co mi zostało z tego kołnierza. Powygryzał włoski, a teraz będą kłaczyć.
7: Ani kroku dalej.
0: Ależ człowieku, po tym, co on ze mną robi, nie miałabym pójść, jak już tutaj jestem? Zawrócić mam ja? Puść mnie. Wejdę na górę i mu dam łąka.
7: Nie puszczę.
0: Mowy nie ma, wejdę i porozmawiam, tak dalej nie można.
7: Ale zostań!
0: Za życie. Daj spokój, oczy mu otworzę, niech wie, jak jest.
7: Ale proszę!
0: Popierasz tam sobie?
7: Zaklinam!
1: Tak, no cóż, zresztą najlepiej, jeśli on sam naświetli sytuację. Proszę.
4: Może to nawet i lepiej. Razem, ona i ja, raz wreszcie urwiemy łeb chytrze i skończy się ta wieczna wspinaczka na 12 piętro. Młody jestem, ale przetrenowany. Muszę na siebie uważać. Chcę odzyskać swoją godność i niezależność, proszę bardzo. Jej prawo zmazać hańbę. Mój obowiązek być przy niej i pomagać. Dżokej, też mi figura.
1: Przypomina sobie z encyklopedii.
4: Dżokej, wymawiaj dżokej, od szkockiego dżok, jaś. Jaś służący, jaś do koni, jaś fornal do wszystkiego. Nie będę się patyczkował z jakimś tam jasiem. Jeden argument i leży. Być może nawet nie zastaniemy Jasia w domu. Może Jaś jest akurat w stajni, w ujeżdżalni czy na maneżu. Człowiek, jak te 12 pięter zrobi, to ma akurat dosyć.
1: Niestety, dżok jest u siebie. Łatwo poznać po wycieraczce. Leży ukośnie, poszarpanym bokiem w stronę schodów. Dwa węzły na strzępie parcianego sznura, tudzież różowa wstążka u klamki. Sens kodu jest oczywisty.
0: Jestem, czekam, tęsknię.
7: Pójdę z tobą. Niech się dzieje, co chce.
0: O nie,
6: To jest sprawa między mną, a tym masz talerzem. Nie życzę sobie obecności osób trzecich.
2: To przysięgnij chociaż, że mu naurągasz. Że mu tak naurągasz, że nawet ja bym lepiej nie naurągał.
6: No, oczywiście, zrobię to.
7: Jeżeli będziesz potrzebować miażdżących argumentów, nie wstydź się, licz na mnie.
6: W razie czego zwrócę się do ciebie.
2: Będę ściskał kciuki.
6: Dobrze, ściskaj sobie kciuki, to mnie nie przeszkadza.
1: On w myślach odmawia krótki pacierz do jej anioła stróża. Nie zna go osobiście, ale ufa, że będzie stał przy niej ku pomocy w najgorętszych chwilach. Następnie zabiera wycieraczkę spod progu i wygodnie rozsiada się pod ścianą. Koncentruje się.
7: Będę ją wspierał w krytycznych momentach powagą swego moralnego autorytetu i merytoryczną siłą argumentów. Jej głęboka humanistyczna treść musi pokonać animalne skłonności prymitywnego koniuszego. Mimo wszystko nie przekreślam definitywnie tego człowieka jako człowieka. Możliwe, iż po dłuższej pracy nad sobą nieszczęsny ten osobnik osiągnie przynajmniej takie minimum człowieczeństwa, że będzie mógł wrócić do ludzkiej wspólnoty, niechby i tytułem próby na razie.
1: Potem czyni w myślach remanent swoich niewykorzystanych argumentów. Jest tego nawet trochę więcej, niż się spodziewał. Ale to jeszcze surowiec, czcze koncepcje zaledwie naszkicowane, niektóre w stadium przeczucia dopiero, inne jako hasła czy luźne asocjacje. Musi wpierw ten materiał przemyśleć, poklasyfikować według hierarchii wartości oraz domniemać, opierając się na doświadczeniu własnym, które z tych embrionalnych racji należałoby rozwinąć szerzej, wysunąć na czoło, czy też przeznaczyć na tyle jako odwody drugiego rzutu. Jest to zadanie poważne, ale nie zraża się.
7: Czas i sytuacja są za mną.
1: Tutaj, na wycieraczce, łatwiej niż gdziekolwiek indziej o skupienie. Odsuwa tedy od siebie sprawy doczesne i zajmuje się wyłącznie obróbką koncepcji. Niczego takim nie trzeba jak kształtu. To też pracuje przede wszystkim nad formą, modeluje, ugniata, poprawia i cyzeluje, także całość coraz bardziej zyskuje na ładzie i ekspresji. Nowe racje, jedna po drugiej, a każda lepsza od poprzedniej, rodzą się potokowo. Jest tu progu wygrany.
6: Popij sobie, nasiedziałeś się.
7: Dziękuję. Gorąco. A dlaczego bez cytryny?
6: Cukier jest. Już zamieszałam.
7: Jak dyskusja?
6: Leci.
7: To znaczy?
6: Toczy się we właściwym kierunku. Wypij herbatkę. A.
7: W razie czego, gdyby zabrakło ci argumentów...
6: Tak, wiem.
7: Mam zupełnie świeżą partię.
6: Wezmę to pod uwagę.
7: I w ogóle licz na mnie. Mam argumenty nie do zbicia. Długo tam jeszcze będziesz?
6: Trudno powiedzieć.
7: Z minuty na minutę obrastam coraz to w nowe argumenty. Kwadrans przedtem byłem bezbronny w porównaniu z arsenałem, jakim rozporządzałem obecnie. Do czego dojdzie, jeżeli dyskusja z koniuchem, powiedzmy, przeciągnie się jeszcze o godzinę lub dwie?
1: Zaczyna go przytłaczać klęska nadmiaru. Z natury jest słabym systematykiem i wprost nie wie, jak da sobie radę z takim ogromem racji. Tu trzeba by jakiegoś systemu porządkującego, jakiejś syntetyzującej metody wybiórczej.
7: A synteza, ciągi i szeregi, argumenty logiczne osobno, emocjonalne osobno, medyczne osobno, religijne, obyczajowe, subiektywne, obiektywne, racjonalne oraz irracjonalne też osobno. Każdą kubkę trzeba podać surowej analizie i gruntownej obdukcji. A więc synteza, ciągi i szeregi, argumenty logiczne osobno, emocjonalne osobno, medyczne osobno, religijne, obyczajowe, subiektywne, obiektywne, racjonalne oraz irracjonalne też osobno. Każdą kubkę trzeba poddać surowej analizie i gruntownej obdukcji. A więc synteza, ciągi i szeregi, argumenty logiczne, emocjonalne osobno, medyczne osobno, religijne, obyczajowe, subiektywne, obiektywne, racjonalne, irracjonalne osobno.

0: Uwija się dwoi i troi, selekcjonując. Przy tej okazji dokonuje się w nim zasadnicze przewartościowanie pojęć, bowiem nigdy jeszcze nie wnikał tak głęboko w miąższ swoich myśli.
1: Plewy, plewy, plewy! Niepotrzebne zabierze wiatr!
0: A tu tymczasem świt wspina się po schodach bezszelestnie, zdradliwie. Słońce jest już na półpięterku.
2: Vanitas vanitatum.

0: niesiona strugą okrutnego przewiewu, pędzi na oślepona, z grzywą rozwianą, z rozdętymi chrapami, z dzikim błyskiem w gorących źrenicach, a za nią, wplątane w powietrzne wiry, unoszą się delikatne dmuchawce jej odzienia.
1: Marność nad marnościami, marność i nic więcej.
0: Tfu!

Była to nowela słuchowiskowa Jerzego Sulimy Kamińskiego Na maneżu. Obsada: narrator Czesław Wołejko, ona Kalina Jędrusik, on Janusz Bukowski. Reżyserował Zbigniew Kopalko. Realizacja akustyczna Jerzy Jerzewski.

2609, 2609.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Mark William Lanegan urodził się 25 listopada 1964 roku, zmarł 22 lutego 2022 roku, był amerykańskim piosenkarzem i autorem tekstów. Początkowo znany jako wokalista wczesnej grupy grunge Screamin' Trees, znany był również jako członek Queens of the Stone Age i The Gutter Twins. Wydał 12 solowych albumów studyjnych, a także 3 albumy we współpracy z Isabel Campbell i 2 z Dukiem Garwoodem. Był znany ze swojego barytonu, który był opisywany jako drapiący jak 3-dniowa broda, a jednocześnie elastyczny i podatny jak skóra mokasyna, i był porównywany do Toma Waitsa, Leonarda Cohena i Nicka Cave'a. Lanegan rozpoczął karierę muzyczną w 1984 roku w Screamin' Trees, z którymi wydał 7 albumów studyjnych i 5 EP-ek przed ich rozwiązaniem w 2000 roku. Podczas swojego czasu z zespołem rozpoczął również karierę solową i wydał swój pierwszy solowy album studyjny, The Winding Sheet, w 1990 roku. Następnie wydał 10 kolejnych solowych albumów, które otrzymały uznanie krytyków, ale tylko umiarkowany sukces komercyjny. Po zakończeniu Screamin' Trees stał się częstym współpracownikiem Queens of the Stone Age i był stałym członkiem w latach 2001-2005 w okresie Songs for the Deaf i Lullabies to Paralyze. Lanegan współpracował z różnymi artystami w trakcie swojej kariery. W latach 90. nagrał z Kurtem Cobainem album coverów Lead Belly, który ostatecznie nigdy nie został wydany. Dołączył również do Lena Staleya i Mike'a McCready'ego w zespole Mad Season 5 i założył alternatywny zespół rockowy The Gutter Twins z Gregiem Dulli w 2003 roku, a także przyczynił się do wydawnictw Moby'ego, Bomb the Bass, Soul Savers, Tinner Ruin, The Twilight Sinners, Manic Street Preachers i Uncle, między innymi. Lanegan zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu przez całe życie, ale w chwili śmierci był trzeźwy od ponad dekady. Zachęcony przez swojego przyjaciela Antonego Bourdaina, wydał w 2020 roku pamiętnik Sin Backwards and Weep. W 2021 roku wydał pamiętnik Devil in a Coma, który skupiał się na jego doświadczeniu bliskim śmierci z powodu COVID-19. On i jego żona Shelley Bryan opuścili Stany Zjednoczone w 2020 roku i osiedlili się w irlandzkim mieście Killarney, gdzie zmarł 2 lata później w wieku 57 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci. Mark William Lanegan urodził się 25 listopada 1964 roku w Ellensburg, w stanie Waszyngton. W wywiadzie dla The Racket w 1996 roku powiedział, że w młodości jeździł kombajnem zbożowym. Miał pochodzenie irlandzkie, szkockie i walijskie. Powiedział, że w wieku 12 lat rozwinęło się u niego zaburzenie związane z używaniem alkoholu, a w wieku 18 lat zaczął intensywnie zażywać narkotyki, będąc już aresztowanym i skazanym na rok więzienia za przestępstwa związane z narkotykami. Zespół Screamin' Trees został założony pod koniec 1984 roku przez Lanegana, gitarzystę Gary'ego Lee Connera, basistę Vane Connera i perkusistę Marka Pickerella. Wraz z Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney, The Melvins i Nirvaną, Screamin' Trees byli częścią rodzącej się sceny grunge w Seattle na początku lat 90. Pickerella później zastąpił Barrett Martin. Lanegan pierwotnie dołączył jako perkusista, ale później powiedział: byłem tak chujowym perkusistą, że kazali mi śpiewać. Zespół wydał epkę Other Worlds w 1986 roku, nagrany w 1985 roku i pierwotnie dostępny tylko na kasecie magnetofonowej. Album został ponownie wydany na CD i winylu przez SST Records w 1987 roku. Chociaż zespół był zabiegany przez duże wytwórnie, podpisali kontrakt z Velveton Records w 1985 roku i wydali swój debiutancki album, Clairvoyance, w 1986 roku. Album był połączeniem muzyki psychodelicznej i hard rocka i nosi wiele podobieństw do wczesnego grunge'u. W 1987 roku zespół wydał swój drugi album, a pierwszy dla SST Records, Even If and Specific When. Po wydaniu albumu w 1987 roku zespół zaczął działać na amerykańskiej scenie niezależnej, grając koncerty w całych Stanach Zjednoczonych. Ich kolejny album Invisible Lantern ukazał się w 1988 roku. Bass Factory z 1989 roku był czwartym pełnometrażowym albumem Screamin' Trees i ich ostatnim albumem wydanym przez SST. W 1991 roku zespół wydał swój piąty album, a pierwszy dla dużej wytwórni. 12 Uncle Anne's Fish został wydany w 1991 roku i został wyprodukowany przez wokalistę Soundgarden, Chrisa Cornella. Uncle Anne's Fish zawierał singiel Bed of Roses, który zyskał znaczną popularność w stacjach radiowych grających rock alternatywny. Utwór osiągnął 23 miejsce na liście Modern Rock Tracks i był pierwszym wydawnictwem Screamin' Trees, które znalazło się na listach przebojów. Barrett Martin zastąpił poprzedniego perkusistę Pickerella, a nowy skład nagrał Sweet Oblivion w 1992 roku. Sweet Oblivion był przełomowym albumem zespołu i zawierał single Nearly Lost You, Dollar Bill, Shadow of the Season i Butterfly. Pierwsze dwa single zyskały znaczną popularność w stacjach radiowych grających rock alternatywny, natomiast teledysk do Nearly Lost You stał się hitem MTV Radia Alternatywnego jesienią 1992 roku, dzięki rozpędowi ścieżki dźwiękowej filmu Singles, w której znajduje się ta piosenka. Nearly Lost You osiągnął piąte miejsce na liście Modern Rock Tracks i 50. miejsce w Wielkiej Brytanii i był pierwszym singlem zespołu, który znalazł się na listach przebojów poza Stanami Zjednoczonymi. 12 Sweet Oblivion sprzedał się w sumie w 300 tysiącach egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. Po przerwie spowodowanej walkami wewnętrznymi i niepewnością co do jakości nagrywanej muzyki, ostatni album zespołu, Dust, został wydany w 1996 roku. Album zawierał kilka singli, w tym All I Know i Dying Days, i osiągnął 134 miejsce na liście Billboard 200, osiągając 39 miejsce na kanadyjskiej liście albumów, był jedynym albumem Screamin' Trees, który znalazł się na liście poza Stanami Zjednoczonymi. Pomimo niezmiennie pochlebnych recenzji, album nie dorównał sukcesowi komercyjnemu Sweet Oblivion. Po trasie Dust w Stanach Zjednoczonych, Screamin' Trees zrobiło sobie kolejną przerwę, aby Lanigan mógł rozpocząć pracę nad swoim trzecim solowym albumem, Scraps at the Midnight. Zespół wrócił do studia w 1999 roku i nagrał kilka demówek, a następnie rozesłał je wytwórniom, ale żadna nie chciała ich przyjąć. Na początku 2000 roku zespół zagrał kilka niespodziewanych koncertów, a następnie po koncercie z okazji otwarcia Experience Music Project w Seattle niespodziewanie ogłosił oficjalne zakończenie działalności. Zapytany w 2021 roku o ruch grunge z lat 90. Lanigan skomentował: "To nie jest coś, co zostało wymyślone lub wymyślone gdzieś przy ognisku. Po prostu wydarzyło się to organicznie. Trudno mi to skomentować, ponieważ zawsze jest świetna nowa muzyka i prawdopodobnie zawsze będzie, dopóki słońce będzie świecić." Dziś posłuchamy płyty z roku 1994 pod tytułem Whiskey for the Holy Ghost. Oto spis utworów: The River Rise, Bouracou, House a Home, Kingdoms of Rain, Carnival, Ride the Nightingale, El Sol, Dead on You, Shooting Gallery, Sunrise, Pendulum, Judas Touch i na koniec Beggar's Blues. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

Verstanden werden. Meine Seele im Wüstenbau.

I'm an angel and a star.